0: hands up for Detroit.
1: Gotowy si za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026. Z uczestnie tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Set Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. I jeszcze Ruslana.

Gotowy si za dwa dni čistá energia. Spice Music Festival 2026. Súčasťe tu na Thomas Anders od Modern Talking. Rednex. Right Set Fred. Dante Thomas. Jenny od Ace of Base. Jošte. Ruslana. Diana.

Gotów jesteś za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026 z uczestnictwem tu na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i jeszcze Ruslana.

Motocry Sik za dwa dni czysta energia. Spice Music Festival 2026 z uczestnie tu na Thomas Anders od Modern Toki, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base i Oste Ruslana.